0: Wena vapayo wa mina ndzo kombela ku khamseliwa baba.
1: Ndzi kombela ku khamseliwa.
0: Wena mama.
1: Ndzi kombela ku khamseliwa.
0: Na wena papa.
1: Ndzi kombela ku khamseliwa.
0: Na wena ntsongwana.